0: szla, slanie w persiu, bo panie w jaku.
1: Ma kuca zole, ma slony czy ty owa kraku, ma czasy klucz stawia u prawa.
2: Pani panka zinko glawu.
3: Gdzie jest rawko, braku, sveto, altyć, tonci, luka, wieko,